0: Siem rzekła.
1: Sygnał 10.
0: Siem rzekła, sygnał 2, and I'll be out of second sense.
1: Okay.
2: Pickle 125.
1: 436, okay.
2: Got it.
1: 444, Shelby County will have a 47 en route from their post. Neighbor complaint 727 6.
3: Oh, I'm clear.
1: 1570.